0: Przeważ klasbe.
1: Przeważ klasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti.
0: Mi smo Salomon.